Bombe manje ni zafika zezwa lempuma. Yalandi ntombe manje ni zafika zezwa lempuma.